Senke nambazo. Xiao la santo manjo leder je, tosa saba debi go xiu juni. Santo jiji paye rado yeba dang, xingi tato xie doje bamba xin.

ninje duje tongpo chorwi tu le me samje towa ralti tie chagi tadu onpyun zanje tie long ti yongje ta pu sawa xie